Bura zekaka sana tamanya jakuva waize na yagara na nyonje yo womuchivuru yagenda ngane pika na koma wonsotya twezo bane na nyonjo kuchigo chamiri zekaka sana omuddo gwakala wosebo.